biedę. Na tym oczy przytolocie kień pasecał szydli. Jak nie lubię, to nie wezmę, choć byłabym srebrny. Upał śnieżek na owieżu, to wse propadaje. Pożenився mi maleńki, a teber sikaje. A jak my se schodili, suchi dube cwiele. A jak my se rozchodili, zeleni zumieli.